Ileś ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

Pohartali my już razem z Janem Mordaniem staronki tydniowika Białorusu Polszczyniwa. U początku programy skazał wam, ja jako je na dworie czekaje nas u polsko-białoruskim pamierzy, to może cię pier niekalki skazał pra na dworie 12 żniwnia u Białorusi. A u Białorusi siądnia czekajca pieroważna komfortnaje i cioplaje na dworie z temperaturą dniom kala 20-25 gradusa. Unaczy temperatura składzie kala plus 12 plus 13 gradusa. A u dzień miejscami projdzie niewielka oblaczność z prajaśnieniami i pieroważna bez istotnych apatkał. Na zachodzie Białorusi temperatura dniom do 25 gradusów, wieczorem jasna u centrum, niż innym u Mińsku i na rejonie, dniom od 20 do 22 gradusów, a u noczy od 12 do 13 gradusów. Na wschodzie i na północy dniom od 18 do 21 gradusów. Panuje tam pieramienna oblaczność. Tak maje wyglądać. I tak już wyglądaję, dyk majem. Amal już o 10 godziny 27 chwilin u Polszczy, 11 godziny 27 chwilin u Białorusi. Tak będzie wyglądać na dworze u Białorusi. A już o praz niekalki chwilin bolsz podrabiazna rozpowiadu was tak sama, jak siądnia maje wyglądać na dworze u Polszczy. Także zastawajcie się dalej na naszych chwalał. U tej godzinie jeszcze będzie i hurt BN, będzie i YouTube i będzie nawet Andrzej Chadanowicz, tak samo jak wykonawca pieśni.

Было уже про надворье у Беларуси, сегодняшнее надворье, у другой године расповеду вам крыху про надворье, кое чакае нас в найближайшие дни. То теперь можа перед песней гурта Юту. Jeszcze pra nadworiu u Polszczy. U sieradu 12 żniunia u Polszczy czekajca spokojna i pieraważna komfortna letnie nadworie. Dzienna temperatura składaje od 20 do 25 gradusów na bolszej czasce terytorii. Na północnym wschodzie, ukluczający Białostoka, 21-22 gradusów, a nad morem i u horach kala 19 gradusów. Namiotak zaćmienia słońca, jako je projdzie u hety dzień, miejscami na północy i północnym wschodzie projdzie z umieranej w oblacznościu i niewielkimi kropkawymi deszczami. A boś jaka ja temperatura u inszych gradach u Polszczy, u Warszawie dzień da 24 gradusa, a noczu panizica temperatura da 11 gradusa, u Krakowie u dzień 22 gradusy, noczu nawet niżej 10 gradusów, plus 9 gradusów. U Gdańsku u dzień da 21 gradusów, a noczu plus 14. A w Wrocławiu u dzień plus 24 gradusy, a noczu plus 10 gradusów. Na północnym wschodzie i północy krainy machczymy ja niewielki, a karotka czasowe deszczy. Na ostatniej terytorii sucha i słoneczna. Wieczór słaby albo umierany, z północnych naprąkał. No i toż jeszcze trzeba skazać, tu saprawdy, noc budzie chłodnaj. Tak że noczu trzeba może już zakrywać w oknie u chatach. Ale duma już to dalej majem leta i ab tym lecie będziemy jeszcze się tak samo rozmawiać. A z tego, że to prognozują synoptyki, u następnym tydni znów przyjdzie dał się nas dowoli wielka jaśpioka.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 16 хвилин пошла 11 години у Польщі і пошла 12 години у Білорусі. Давайте сейчас поглядим, то саправды, кто не повинен лотать на самолете. Особливо важны эти информации для тех, которые збираются дзесьці на отпачынак, хотя б, не ведаю где, у Турцию, чи далей, но, напевно, еще и далей. Lotać na samolocie nie rekomenduje się albo zabaroniona przy świeżych infarktach i insultach, ciężkich formach trombozu, pośle niedawnych operacji na grudziach czy żywacie, a tak samo przy ostrych infekcjach, mocnym zapaleniu w uszach czy zatorach u nosie, bo pierapady cisku pogarszają dżihety stany. I toż dalej jeszcze specjalisty haworać. Nie lecha tak sama zbieratca da palotał na samolocie, paśla niedawnaha infartu. Zwyczajna nie powinna bieć heta między 2-4 tydni. Niedawnaha insultu, ciężkiej serdecznej niedostatkowości i niekontrolujemaha wysoka cisku. Tak że jak baczycie u się osoby, jak ja, mają problemy z tym, mają problemy z sercem, prosto z chorobami serca, usiąż taki powinny wybrać inszą drogę, a nie na odpoczynek, a nie samolot. Czyż coś jeszcze nie, no za mnoha już ciepier, jeszcze zrozumiała deheta, wierniem się, ale Użo tolki strachał i żachał, ja wam praczytał, że to może niechaj ktości nam da pomoże spokojniej pójści dalej. Dawajcie, toż to ty, hurt Handmade, niechaj budzicie pier razem z nami.

Zrozumiała, że wsie powinny lecieć razem z pachoniaj, ale nie wsiem rekomendujeca, albo nawet zabraniajeca lotać na samolocie. I do tej temy jeszcze raz wiartaju się. Ktoś jeszcze nie powinien wybierać się u palot na samolocie. Hety ja, jaki ja pierajszli chirurgicznej operacji na organach brusznej połaści czy grudnej klecy. I tut nie powinna heta być mięszczym za 10-14 dzion do palotu. Tak, że ab tym pamiętajcie. Ty, jaki ja pierajszli operacji na wąkowych na waczach z uwiedzeniem gazu u polaść w oka. Tak sama. Kto jeszcze? O, jeszcze niekia. Czerap na mazgawyja traumy albo powietra u grudnej polaści. Boże, ja już zdaję się rablusia medykam. Jeszcze krychu wam budu takich rzeczy czytać tu i budu się owiedać na pra medyczne sprawy. Tak samo nie lha siadać u samolot, kali u was w ostrej infekcji, różnych chorób, grypu, koronawirusu, tuberkulozu. Jany kali u aktywnej fazie tak samo buduć wam pieraszkadzać, mogąć wam paszkodzić i może zdaryć coś, co ci saprawdy niedobra je. Jeszcze tak sama ciężka jest chroniczna choroba lochkich, jaka ja u was być może pieraszkadzaje wam o tym, kab wy sielił samolot. Ostre jest zapalenie w ucha, mocny nasmark założonością nosa. Heta usio zrozumiała z uwagi nacisk, jaki tak sama odgrywają tu wielmi ważną rolę. Tak, że jak baczycie, trzeba podumać, czy wy na tolki zdrowy, jak aplotać na samolocie, jak ali nie, i zbierajcie się odpoczywać, to skorzystajcie z innych środków transportu. Boż nie budu was użo lakać hetymi chorobami, jak ja nie dozwalają lotać na samolocie, ale jeszcze może, kiedy znajdziem chwilinu czasu, to skażu wam, a ktoż nie powinien kupać się tak samo u mory, bo mnogi ja na pewno zbierają się tak samo nad mora. A u nas już amal połowa na 12 godzinu u Polszczy i połowa na 13 godzinu u Białorusi, a pierad nami zdaje się, że to ciepier budzie, a może budzie gurt The Rolling Stones. Pobaczymy, co zdarzy się.

4 chwiliny zostali się do 13 godziny u Polszczy i 14 u Białorusi. Ja już ciapier budu z wami rozwitwaca, ale rozwitwaju się z wami siądnia tolki do 19 godziny u Polszczy i 20 u Białorusi. Kali spotkaju się z wami u wieczory z racjaj. Dziękuję wam za hetuju sustreczu. Po raz chwilinu nowy wybusk nawinał Iwa Lalajewskaja, a potem czarchowe programy Białoruska Radio Racja. Tak że nie opuszczajcie nas, zastawajcie się razem z nami.

powiedz, skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

I tak jak ja skazał, wiertajem się do Michasia Szachowicza, člena literaturnego objednania Bielowieża. A czemu do jego, to za chwilinaczku wam skażu. A może niekalki informacją na temu heta poety i piśmiennika. Michał Szachowicz narodził się w 1953, chodził w wiosce Saki, jaka jest znachodzica w bielsko-podlaskim powiecie, u białostockim województwie. Pamiór, na żal, tak samo u Białostoku 5 czerwienia 2000 roku. Debiutował on na stronkach Niwy wierszam, ale potem był tak samo szmatgadął redaktorem tydniowika Białorusa Polszczy Niwa. Michał Szachowicz to autor zbornika poezji Praminanie z 1978 do Świataja Nocz z poema z paralelnym pierokladem na polską mowę z 1979 do Napiewy i tak sama knihi opowiadania Wadaureszacie, jaka ja pobaczyła świat u 1983 godzie. I do tej knihy opowiadania usiądnie chaczu zaglanuć. Jana leżyć pierada mnoju i na kolki mnie udasca być dobrym aktorem czy człowiekiem, jaki umie czytać, to przeczytaju wam może użo za chwilinu jedno zapowiadanie z tejże kniżeczki opowiadani niewielkie, niedługie, ale pobaczycie, co jany, dowoli ciekawy ja. Ale pakul opowiadanie, to może jeszcze jedna pieśnia hurta Bielison.

7 chwilin zostajeca na 21 godziny u Polszczy i 22 u Białorusi. Wysłuchajcie wieczora z racją. I czekajem użo na nowy wypusk nabinał, jaki arychtuje się Anna Szajkowska. A ja chcę wam tylko przypomnieć, to nabiny u efiry Białoruska Radio Racja buduć da północy u Białorusi i da 23 godziny u Polszczy. Takżto my pracujemy kruchla sutaczna, ale na czarchowej nawiny paśla północy trzeba będzie poczekać do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. Ale muzyka będzie u nas zawsze, takżto zapraszajem was kruchla sutaczna.

0: Радио.
1: 20 хвилин застается до 22 годины у Польши и 23 у Беларуси. Вечер с рацией уже наближается до конца, бо и вечер уже скончился, ночь темная за окном. Не буду уже сегодня вам читать больше оповедания у Михася Шаховича, ale spotkaju się jeszcze z wami zautra u wieczory z racjaj i może tak sama podrychtuju, może niejkie, a niewieliczkie opowiadanie inszaha autora. Tak że spodziewajcie się, że usiąż taki z twórczością białoruskich piśmienników u Polszczy my spotkania jeszcze nie zakończyli.

Kazał ja, że to nie będę już czytać opowiadania u Michasia Szachowicza, ale przypomnił jeszcze, że to chety już opowiadani pierad tym paczalimy pieśniaj u wykonani hurta, jaki zorganizował Jan Hocha. I może wypadała by tak sama się jeszcze do tego, jak i ja pieśni, jakую muzyku tworzyć Jan Hocha wiernutca. I dawajcie się pier posłuchajem pieśniu hurta Bielison, Syn i Matula.

0: Ruské rádio Rácia. Racia.com.
1: Znovu pada.
2: 5 chvilín zostajeca do 22. hodiny u Polsce i 23. u Bielorusi. Takže to už kančajem wieczar z Racia i a kančajem dvoma pieśniami, uczyć už o pieśnia Znovu idzie dosz u wykonaní Severyna Krajewska, a pośnie pieśnie będzie pieśnia Paulin, poczekaj.